0: Wiadomości.
1: Trwa rekrutacja do Akademii Aktywnych Liderów Polonijnych. W imieniu Stowarzyszenia Aktywny Dialog przekazujemy informację dotyczącą rekrutacji do Akademii Aktywnych Liderów Polonijnych, 10-dniowego programu szkoleniowego dla dorosłych liderów polonijnych z Europy, osoby aktywnie działające w środowiskach polonijnych. Pełna treść ogłoszenia dotycząca wydarzenia, które odbędzie się w Warszawie w dniach od 15 do 24 sierpnia bieżącego roku, znajduje się na stronie www.aktywnydialog.pl. Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie imienia Jana Olszewskiego ogłasza nabór wniosków stypendialnych w ramach zadania publicznego pod nazwą Program Stypendialny PL Plus Aktywny Student. O stypendium mogą ubiegać się studenci polskiego pochodzenia podejmujący naukę w następujących krajach: Czechy, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Estonia, Kazachstan, Węgry, Armenia, Gruzja oraz inne, m.in. Rumunia, Bułgaria, Serbia, Bośnia i Chorwacja. Nabór wniosków w tym etapie będzie trwał od 19 maja do 30 sierpnia. Samorząd Narodowości Polskiej w Estergomie zaprasza na uroczystość upamiętnienia wybuchu Powstania Warszawskiego, która odbędzie się 8 sierpnia o godzinie 16 przy pomniku Jana Sobieskiego w parku Erzsébet w Estergomie. Przez całe lata, aż do 23 września, Polski Dom Kultury na Węgrzech, oddział Ocheć 11, zaprasza do Budapesztańskiego Domu Polskiego do oglądania wystawy fotograficznej Żywe obrazy, pochodzącej z zasobów Fundacji 9 Sił. Ciekawy letni program w Segedynie. Od 12 lipca do 16 sierpnia z udziałem polskich zespołów ludowych odbywa się w Segedynie przed miejscowym muzeum Festiwal Narodów Europy. 9 sierpnia występował tam będzie zespół pieśni i tańca Leliwa z Leżańska, a 16 sierpnia zespół pieśni i tańca Ludowianie z Chudowej. Do 27 września w Muzeum Świętego Stefana w Sejczesz w Egirwar można oglądać wystawę poświęconą Janowi Pawłowi II w rytmie lubelszczyzny. Wystawa fotografii Smaki i doświadczenia kulturalne w Instytucie Polskim. Polska Organizacja Turystyczna i Instytut Polski wspólnie zorganizowały w Budapeszcie wystawę fotograficzną w rytmie lubelszczyzny, prezentującą piękno przyrody, dziedzictwo kulturowe, gastronomię i żywe tradycje województwa lubelskiego. Wystawę można zwiedzać w Instytucie Polskim w Budapeszcie do końca wakacji. No i kolejne informacje dla spacerujących. Na ogrodzeniu Ambasady Polskiej w Budapeszcie przez całą dobę można oglądać fotograficzną wystawę plenerową przygotowaną we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną pod hasłem Cztery pory roku. Wystawę plenerową Ambasady Polskiej oraz Polskiej Organizacji Turystycznej planszę Polska Nieoczywista przez całe lato można oglądać na płocie Domu Polskiego w 10 dzielnicy Budapesztu przy rogu ulic Kier i Ocheć 11. A na wystawę tę zaprasza Polski Dom Kultury na Węgrzech. Tyle bieżących informacji. 26 lipca bieżącego roku oficjalnie po raz 32 na Dręczańskim wzgórzu na ruinach najstarszej polskiej wsi na Węgrzech przy kaplicy, gdzie kiedyś stał kościół pod wezwaniem Szymona Judy Tadeusza, a gdzie postawiono polską kapliczkę przy ołtarzu z powitym zielenią Parku Narodowego Otelek, odbywał się doroczny odpust polonijny, nad którym honorowy patronat sprawował pan Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. Przybyli przedstawiciele węgierskich władz, przyjechali goście z Polski, Jan Piczura, radny sejmiku województwa małopolskiego, który zabiegał o wsparcie finansowe przez województwo małopolskie tegorocznego odpustu. Piotr Bąk, były starosta taczański, prezes klubu imienia Władysława Zamoyskiego, ksiądz kanonik Stanisław Migas, proboszcz parafii pod wezwaniem świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza z Białki Tatrzańskiej. Na uroczystości w Derentu już tradycyjnie przybył prezes zarządu głównego Związku Podhalan w Polsce, pan Julian Kowalczyk, poczty sztandarowej i delegacji oddziału Związku Podhalan. Z Miętusowa, Chochołowa, Podczerwonego, Koniówki, Rabki Zdrój, Nowego Targu, Tylmanowa, Jordanowa, Krościenka nad Dunajcem, z Krakowa oraz zespół regionalni Mali Miętusianie i Mała Koronka z Bobowej. Obecni byli polscy samorządowcy narodowościowi i przedstawiciele organizacji polonijnych. Zeszli się już niestety nieliczni potomkowie Dręczan i orędownicy pamięci Derenku, a wśród nich potomek Dręczan, były przewodniczący ogólnokrajowego samorządu mniejszości polskiej Czobo Bubenko wraz z matką, żoną i dziećmi. To wszystko było 26 lipca, a ja proponuję Państwu pilnie strzeżone w archiwum naszej redakcji niecodzienne rozmowy po latach. Moim gościem m.in. będzie potomek Dręczan, były przewodniczący Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech, jeden z organizatorów pierwszych dręczańskich odpustów, Czobo Bubenko i jego już niestety nieżyjąca babcia, a także goście z Polski. Przenieśmy się na północ Węgier, na dręczańskie wzgórza.

0: Czy z tamtych terenów, państwa terenów, przyszli kiedyś polscy górale tutaj na Węgry?
1: Dokładnie tak. No właśnie między innymi z Białki Tatrzańskiej, z Bukowiny, z Czarnej Góry wyszli nasi ziomkowie i dotarli tutaj do Derenku, tutaj się osiedlili.
0: Na ile w Polsce znana jest historia ta, że polscy górale przyszli na Węgry?
1: Jeżeli chodzi o powiat tatrzański i jeżeli chodzi o no, troszkę szerszy podhalański wymiar, to historia Derenku jest znana. Jest znana od wielu lat już potomkowie Derenczan, ale też i przedstawiciele samorządu polskiego tutaj w Polsce przyjeżdżają do Białki Tatrzańskiej między innymi, a odpowiednio we właściwym czasie właśnie między innymi z Białki, z Bukowiny, z Czarnej Góry ludzie przyjeżdżają tutaj do Derenku na odpust.
0: Panie wójcie, jak to się stało, że dowiedzieliście się państwo o tym, że tu macie swoich bliskich kuzynów? Przecież to nie jest tak znowu dawna historia.
1: To nie jest tak dawna historia, bo faktycznie ona ma no generalnie kilkanaście lat, tak? To okazało się, że no, pojawiły się jakieś takie kontakty tutaj między innymi mieszkańców z Białki i wtedy okazało się, że jest takie miejsce, gdzie 300 lat temu osiedlili się nasi przodkowie, żyli powiedzmy do tej pierwszej połowy XX wieku tutaj, no i zachowywali też w jakiś sposób swoją tożsamość, tak? I to później można było sprawdzić, bo przyjechały tutaj też ekipy, przyjechali ludzie, którzy właśnie od tej etnograficznej strony zaczęli to badać, szukać słów, którymi tutaj też się posługiwali potomkowie Derenczan, tak? No i odkrywać ten Derenk dla nas.
0: Czy ten język, który mówią Derenczanie, bo oni tak się nazywają, jest dla was zrozumiały?
1: A czy pewnie na dzisiaj już bardzo trudno, dlatego że wiadomo, no ten język na przestrzeni tych wieków trochę się przekształcał, zwłaszcza w tym momencie, kiedy Derenk przestał istnieć, tak? No to ludzie rozeszli się w różne miejsca i generalnie no, zatracali ten język, ale jest bardzo wiele zwrotów. Zresztą polska Drenka kiedy śpiewa, prawie że wszystko rozumiemy, tak? I poznajemy tam i odnajdujemy takie śpiewki, takie piosenki, takie przyśpiewki, które też u nas można usłyszeć.
0: Na przykład jakie?
1: No, zadała mi pani trudne pytanie, bo w tym momencie na pewno o Czarnej Górze, tak? Ja już nie potrafię teraz tego zaśpiewać, ale gdzieś tam niedaleko Czarnej Góry coś tego, właśnie pojawiają się te nazwy miejscowości i też w kontekście no jak gdyby tych śpiewek, z którymi my się posługujemy. O, na przykład są takie śpiewki, które często są u nas na weselach śpiewane. U nas też to jest żywe. Także widać, że te korzenie były wspólne, zdecydowanie.
0: Na cmentarzach w Białce, w Bukowinie leżą osoby o podobnych nazwiskach.
1: Dokładnie.
0: Jakie to nazwiska?
1: No przecież Remiasz, to są takie, tak powiedzmy, takie najbardziej rozpoznawalne, ale są też inne, Bubenko, także no naprawdę będąc na tym cmentarzu w Białce przykładowo i tutaj no, widzimy, że to musi tak być. Historia, to prawda wszystko, tak? Bezwzględnie, to 300 lat. I też no, jeszcze kwestia tego, że my gadali, że ta nasza droga do Derenku była przez Budapeszt, Białkę i właśnie tu w to miejsce. Stanisław Łukaszczyk, Bukowina Tatrzańska, gadają do Kołoca, bo u nas Kozdy ma przydomek, bo wielu jest Stanisławów i Łukaszczyków, ale Kołoców jest na dwój, mój tata i ja.

0: pani Anna Remiarz przyjechała z Białki do Daremku.
1: Tak, z Białki Tatrzańskiej.
0: Co znaczy dla pani przyjazd tutaj do Daremku?
1: Po prostu ostatnio to, gdybym tu nie była, to mi się czuła bardzo źle. To dla mnie wszystko, to dla mnie wielka rodzina. Czuję się tu bardzo dobrze, ciepło, serdecznie.
0: Nie przypadek, że pani z Białki tu przyjeżdża. To kiedyś przodkowie Dręczan przyjechali właśnie z państwa strony.
1: Tak, tak, 300 lat temu przyjechali tutaj i później, jak przyjeżdżali do nas, znaleźli swoją ojczyznę.
0: Potomkowie tych Dręczan przyjeżdżają do was w odwiedziny też.
1: Tak, co roku. I czujemy się z nimi tak dobrze. Rozmawiamy o wszystkim. Po prostu to nasza rodzina. To są Remiasze, to są Bębenki, to są Kustwany, to są Gogole też z Czarnej Góry. No po prostu Michaliki. No to jesteśmy jedna cała nasza rodzina.
0: Proszę państwa, te same nazwiska powtarzają się tu
1: tak,
0: i tam.
1: Tutaj, tu na cmentarzu, u nas na cmentarzu i w naszych rodzinach.
0: Wszystkiego dobrego życzymy.
1: Tak samo wszystkim tutaj życzę z całego serca. Po góralsku, szczęść Boże.
2: A wszystkiemu temu nadzwyczajności dodaje sama okolica. Pagórki podobne do polskiego Podhala, klarowne powietrze, zapach ziół, zmurszałe pamiętające dręczańską historię śliwy i grusze. Symbolicznie zaznaczone miejsca dawnych zagród. Odbudowany niegdyś przez Ogólnokrajowy Samorząd Polski budynek szkoły, gdzie od kilku lat znajduje się wystawa poświęcona tamtejszemu spisko-dręczańsko-węgierskiemu życiu. Kapliczka i dawny krzyż. Sercem znaczona i potem płynąca praca gospodarzy odpustu. Krzątanina ludzi, za sprawą których Deręk chociaż w ten sposób ożywa. Pielgrzymowanie do ziemi ojców, msza święta i radość w sercu. Góralskie śpiewy, tutejsze pieśni pań z zespołu Polska Dręka z Emmet Istvanmajer. Przyjacielskie rozmowy i nadzieja na niezapomnienie.

0: Audycja powstała w 2026 roku. W imieniu Tunde Trojan, Rytidy i Meszy, kierownika produkcji Helgi Zila i realizatora akustycznego, żegna się z Państwem autorka i mówiąca te słowa Bożena Bogdańska-Sodojowa. Można nas słuchać ponownie ze strony internetowej mediaclip.hu. Do usłyszenia.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Emisszia Pozsellana.